0: ještě toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.